0: Noć ima svoju moć i najboljšu glasbu. Radio Salomon.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.